Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Pourquoi j'ai fait? Pourquoi je me... Pourquoi j'ai rêvé?

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: legitimate. Tagada, tagada, tagada, tagada! Rachmet!
1: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka. Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24

0: 4 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, 6-oktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Que je vis, que je meurs. Que je ris, que je pleure.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

0: 平君莫话封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾得半斤。

0: Radio Dimash. Jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, 6-oktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

0: tu Radio Dimash.
1: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
2: Tu Radio Dimash. Nazywam się Artur Bartkowski i rozpoczynamy cykl audycji pod tytułem Między Wisłą a Stepem – Polacy w Kazachstanie. Historia, pamięć, tożsamość. Będzie to opowieść o ludziach, których los połączył dwa odległe światy – Polskę i Kazachstan. O ludziach, którzy znaleźli się tysiące kilometrów od ziemi swoich przodków. O pamięci, która potrafi przetrwać w rodzinie dłużej niż język. O kraju stepu, wielkich przestrzeni, wielu narodów i wielu historii. Dla nas, słuchaczy Radia Dimash, Kazachstan nie jest tylko odległym państwem na mapie Azji. Kojarzy się z głosem Dimasha Kudaibergena, z muzyką, z kulturą, z gościnnością, z dumą narodową i pięknem tradycji. Ale Kazachstan to także miejsce, w którym od pokoleń mieszkają przedstawiciele wielu narodowości. Wśród nich są również Polacy. I właśnie o nich będzie ten cykl. Na pierwszy rzut oka można zapytać, dlaczego radio prowadzone przez fanklub artysty kazachskiego ma zajmować się Polakami w Kazachstanie? Odpowiedź jest prosta. Bo słuchając Dimasha, wielu z nas zaczęło interesować się nie tylko jego muzyką, ale także krajem, z którego pochodzi. Zaczęliśmy odkrywać Kazachstan, jego język, krajobrazy, tradycje, stroje, kuchnię, święta i historię. A kiedy patrzymy na Kazachstan uważniej, widzimy, że nie jest to kultura jednowymiarowa. To państwo ogromnych przestrzeni i wielkiej różnorodności. Przez wieki spotykały się tam drogi ludów koczowniczych, imperiów, przesiedleńców, zesłańców, uchodźców, robotników, żołnierzy, nauczycieli i artystów. W XX wieku Kazachstan stał się miejscem, do którego trafiały całe grupy narodowościowe przesiedlane przez władze sowieckie. Dla jednych był ojczyzną od pokoleń, dla innych miejscem przymusowego osiedlenia. Właśnie w tej skomplikowanej historii pojawiają się Polacy. Nie jako ciekawostka, nie jako przypis, ale jako społeczność, której losy mówią bardzo dużo zarówno o polskiej historii, jak i o historii Kazachstanu. Bo opowieść o Polakach w Kazachstanie jest opowieścią o pamięci, o utracie, o przetrwaniu, o języku, o rodzinie, o religii, o codzienności i w końcu o pytaniu, kim jestem, kiedy moja historia ma więcej niż jeden adres. Zacznijmy od obrazu Kazachstanu. To dziewiąte co do wielkości państwo świata. Kraj rozciągający się od Morza Kaspijskiego po Altaj, od stepów północy po góry południa. Kraj, w którym nowoczesna Astana wyrasta z przestrzeni stepu, a Almaty zachowuje pamięć dawnej stolicy, położonej u podnóża gór. Ale Kazachstan to nie tylko geografia, to także mozaika ludzi. W opracowaniu Assel Sakimbekowej dotyczącym języka polskiego w Kazachstanie pojawia się ważna informacja. Kazachstan zamieszkują przedstawiciele około 130 narodowości. Najliczniejszą grupę stanowią Kazachowie. Bardzo liczną grupą są także Rosjanie. Ale obok nich żyją Ukraińcy, Niemcy, Tatarzy, Uzbecy, Ujgurzy, Koreańczycy, Białorusini i wiele innych społeczności. Wśród nich są również Polacy. Według danych, na które powołuje się Sakimbekowa, w 2021 roku narodowość polską deklarowało w Kazachstanie 29 169 osób. To zaledwie ułamek społeczeństwa, około 0,15% ludności kraju. Można by powiedzieć niewielka grupa. ale liczby nie mówią wszystkiego. Czasem mała społeczność niesie w sobie wielką historię. W przypadku Polaków w Kazachstanie ta historia jest szczególnie gęsta. W jednym nazwisku potrafi się spotkać dawna Rzeczpospolita, Ukraina, Syberia, Kazachstan, Związek Radziecki, niepodległa Polska i współczesna Republika Kazachstanu. W jednej rodzinnej opowieści mogą pojawiać się deportacja, step, kołchoz, modlitwa po polsku, szkoła po rosyjsku, późniejsza nauka polskiego w domu polskim i pytanie o repatriację. Dlatego w tej audycji nie będziemy mówić tylko o statystyce. Statystyka jest punktem wyjścia. Człowiek jest celem tej opowieści. Polacy w Kazachstanie nie są rozmieszczeni równomiernie. Największe ich skupiska znajdują się w północnej i centralnej części kraju. To ważne, bo właśnie tam prowadzą nas najczęściej rodzinne historie deportowanych. W danych przywołanych przez Sagimbekową pojawia się północ Kazachstanu, Karaganda, dawna stolica administracyjna Astana, przez pewien czas nazywana Nur-Sultanem, a także Almaty i okolice. Karaganda ma w tej historii szczególne znaczenie. To miasto i cały region kojarzą się z przemysłem, z trudną historią sowiecką, z łagrami, z pracą, ale także z silną obecnością polonijną. Tam działają organizacje polskie, tam rozwijały się inicjatywy edukacyjne, tam powstało pierwsze polskie przedszkole w Kazachstanie. Kokszetau, Pietropawłowsk, Pawłodar, Almaty, Astana. Te nazwy będą wracały w naszym cyklu. Nie jako punkty na mapie, ale jako miejsca pamięci i działania. Bo polskość w Kazachstanie nie istnieje w abstrakcji. Istnieje w konkretnych miastach, wsiach, domach, szkołach, bibliotekach i parafiach. Są też tak zwane polskie wsie, jak Pierwomajka czy Czkałowo. To miejsca, gdzie przez lata większość mieszkańców stanowili Polacy albo osoby polskiego pochodzenia. W takich miejscowościach pamięć o pochodzeniu miała inny charakter niż w wielkim mieście. Była bardziej wspólnotowa, codzienna, sąsiedzka. Człowiek wiedział, że obok mieszkają ludzie o podobnej historii. Ale nawet tam polskość nie zawsze oznaczała mówienie po polsku. To bardzo ważne. Wielu Polaków w Kazachstanie żyło i żyje na co dzień po rosyjsku. Wielu uczy się polskiego dopiero później. W szkole, na kursie, w organizacji polonijnej, czasem przed wyjazdem do Polski. Dlatego pytanie, gdzie mieszkają Polacy, szybko prowadzi do pytania głębszego. Kim są Polacy?

kim jest Polak z Kazachstanu? Najprostsza odpowiedź brzmiałaby: osoba polskiego pochodzenia mieszkająca w Kazachstanie albo pochodząca z Kazachstanu. Ale taka definicja jest zbyt uboga. Nie oddaje tego, co w tej historii najważniejsze. Polak z Kazachstanu może być wnukiem ludzi deportowanych w 1936 roku. Może być potomkiem rodziny, która przez dziesięciolecia przechowywała pamięć o polskości, ale w domu mówiła głównie po rosyjsku. Może mieć polskie nazwisko, katolicką tradycję, wspomnienie babci modlącej się słowami zapamiętanymi z dzieciństwa, ale jednocześnie może czuć silny związek z Kazachstanem, bo tam się urodził, tam chodził do szkoły, tam ma groby bliskich i tam zna krajobraz dzieciństwa. Może być też osobą, która przyjechała do Polski w ramach repatriacji i nagle odkryła, że w kraju przodków również bywa traktowana jako ktoś obcy. Mówi z akcentem, nie zna wszystkich kodów kulturowych, nie ma takich samych doświadczeń jak Polacy wychowani w Polsce. A jednak nosi w sobie pamięć, przez którą Polska była obecna w rodzinie przez pokolenia. Może być wreszcie młodym człowiekiem, który dopiero odkrywa polskość. Uczy się języka, szuka dokumentów, pyta dziadków o historię. Przyjeżdża na studia do Polski albo zostaje w Kazachstanie i działa w organizacji polonijnej. Dlatego, kiedy mówimy Polacy w Kazachstanie, musimy uważać, aby nie przykładać jednej miary do wszystkich. To nie jest jednolita grupa. To wiele biografii. Są wśród nich ludzie mocno związani z Polską. Są tacy, którzy polskość traktują jako część rodzinnej pamięci. Są tacy, którzy ją dopiero odzyskują i tacy, którzy żyją na styku kilku światów. Właśnie dlatego podtytuł naszego cyklu brzmi Historia, pamięć, tożsamość. Historia odpowiada na pytanie, co się wydarzyło. Pamięć mówi, co z tej historii zostało w rodzinach. Tożsamość pyta, kim człowiek staje się pośród tych wszystkich dziedzictw. Dlaczego ta historia jest ważna dla nas w Polsce? Bo przez długi czas Polacy z Kazachstanu byli w polskiej świadomości obecni słabo albo fragmentarycznie. Kojarzonych czasem z deportacjami, czasem z repatriacją, czasem z hasłem Polacy na wschodzie. Ale rzadziej słuchano ich jako osobnej społeczności, z własnym doświadczeniem, z własną pamięcią i własnym sposobem przeżywania polskości. Aleksandra Gancarz w swojej publikacji pod tytułem Polacy z Kazachstanu – życie przed i po repatriacji zwraca uwagę, że jedną z przyczyn niezrozumienia repatriantów z Kazachstanu przez rodaków w Polsce jest brak wiedzy o ich przeszłości oraz stereotypowe wyobrażenia krajów postradzieckich. To bardzo ważne zdanie, bo pokazuje, że historia nie jest tylko historią. Ona wpływa na to, jak ludzie są przyjmowani, jak są rozumiani i czy potrafią zobaczyć w nich nie obcych, ale część większej polskiej opowieści. Polacy z Kazachstanu mogą mówić po rosyjsku. Mogą mieć inne doświadczenie szkoły, pracy, państwa, religii i wspólnoty. Mogą inaczej rozumieć słowo ojczyzna. Dla jednych ojczyzną jest Polska, kraj przodków, kraj marzony, kraj powrotu. Dla innych Kazachstan, kraj urodzenia, dzieciństwa i codziennego życia. Dla wielu oba te miejsca są ważne, choć każdy inaczej. To uczy nas pokory wobec pojęcia polskości. Polskość nie zawsze wygląda tak samo, nie zawsze brzmi tak samo, nie zawsze mówi płynną polszczyzną. Czasem mówi po rosyjsku o polskiej babci. Czasem śpiewa kolędę z błędami, ale z ogromnym wzruszeniem. Czasem przechowuje nazwisko, które przez lata było powodem podejrzliwości. Czasem objawia się w pragnieniu, żeby dziecko nauczyło się języka, którego rodzice już nie znają.
Dla polskiego słuchacza to może być lekcja. Nie cała historia Polski wydarzyła się w granicach Polski. Część tej historii żyła właśnie na stepie.

Dla słuchacza Radia Dimasz ta historia ma jeszcze jeden wymiar. Dimasz bardzo często mówi o swojej ojczyźnie, o kulturze kazachskiej, o szacunku dla tradycji i o tym, że muzyka może łączyć ludzi ponad granicami. Jego głos stał się dla wielu z nas pierwszym mostem do Kazachstanu. Ale kiedy już przejdziemy przez ten most, zobaczymy, że po drugiej stronie jest nie tylko scena koncertowa i nie tylko współczesna popkultura. Jest cały kraj, złożony, wielowarstwowy, pełen historii. Poznając Polaków w Kazachstanie, poznajemy także Kazachstan jako przestrzeń spotkania. To nie znaczy, że była to zawsze przestrzeń łatwa. Przeciwnie. Wiele narodów trafiło tam wskutek przemocy politycznej, deportacji, represji i przymusowych przesiedleń. Ale z czasem w tej trudnej przestrzeni powstawały także relacje sąsiedzkie, przyjaźnie, wspólne życie, wzajemna pomoc. Polacy i Kazachowie nie mają jednej prostej historii. Mają historię spotkań w cieniu Imperium Rosyjskiego i Sowieckiego. Mają historię wspólnego cierpienia, ale też codziennego współistnienia. W polskich wspomnieniach zesłania nieraz pojawiają się Kazachowie jako ludzie, którzy sami doświadczyli przemocy systemu, biedy i głodu, a jednak potrafili dzielić się tym, co mieli. Oczywiście każda historia rodzinna jest inna, ale ten motyw wspólnego losu jest bardzo ważny. Dla fanów Dimasza może to być szczególnie poruszające, bo zainteresowanie artystą może prowadzić do zainteresowania jego krajem. A zainteresowanie krajem może prowadzić do odkrycia historii, w której jesteśmy obecni także my, Polacy.

Kiedy mówimy między Wisłą a stepem, nie chodzi tylko o poetycki obraz. Chodzi o realne napięcie obecne w wielu rodzinnych biografiach. Wisła oznacza Polskę, kraj przodków, język, historię, czasem marzenie o powrocie. Step oznacza Kazachstan, miejsce zesłania, ale także miejsce życia, pracy, dzieciństwa, sąsiedztwa i codzienności. Dla jednego pokolenia Polska mogła być wspomnieniem utraconego świata. Dla drugiego opowieścią rodziców, może już trochę odległą, przykrytą codziennością radzieckiej szkoły i pracy. Dla trzeciego pytaniem, które powraca przy okazji dokumentów, studiów, karty Polaka, repatriacji albo zwykłej ciekawości. Skąd właściwie jesteśmy? W takich rodzinach pamięć nie zawsze była zapisana w książkach. Czasem była zapisana w zakazanym albo półgłosem wypowiadanym nazwisku. Czasem w modlitwie. Czasem w tym, że ktoś na święta przygotowywał potrawę, której nazwy dziecko już nie rozumiało po polsku. Czasem w krótkim zdaniu babci: my byliśmy Polakami. Czasem w milczeniu, bo o deportacji długo nie mówiło się głośno. To jest bardzo ważne dla sposobu prowadzenia całego cyklu. Nie będziemy opowiadać tej historii tylko od strony dat i decyzji władz. Daty są potrzebne, ale nie wystarczą. Będziemy próbować zejść niżej, do domu, do stołu, do szkoły, do języka, do rodzinnego albumu. Bo właśnie tam wielka historia staje się ludzkim doświadczeniem. Polacy w Kazachstanie są więc dla nas nie tylko tematem historycznym. Są także lustrem, w którym możemy zobaczyć, jak skomplikowane bywa dziedzictwo. Jak wiele może przetrwać mimo utraty miejsca, języka i instytucji. I jak wiele zależy od tego, czy ktoś po latach zechce jeszcze zapytać, kim byli moi dziadkowie i dlaczego znaleźli się tak daleko od Polski. Zanim przejdziemy do kolejnych odcinków, warto zatrzymać się jeszcze przy kilku słowach, których będziemy używać. Pierwsze z nich to diaspora. Oznacza społeczność żyjącą poza ziemią pochodzenia, ale zachowującą jakiś związek z dawną ojczyzną, z pamięcią przodków, z językiem, religią albo kulturą. W przypadku Polaków w Kazachstanie to słowo jest bardzo przydatne, ale także wymagające. Bo ta diaspora nie powstała przede wszystkim z dobrowolnej emigracji za pracą czy lepszym życiem. W dużej mierze powstała z przymusu, z przesiedlenia, z decyzji politycznych podjętych daleko od zwykłych rodzin. Drugie słowo to Polonia. W Polsce często mówimy tak o Polakach żyjących za granicą. Ale również tutaj trzeba uważać. Polonia w Kazachstanie nie jest taka sama jak Polonia w Paryżu, Chicago, Londynie czy Berlinie. Tam często punktem wyjścia była migracja zarobkowa, polityczna albo edukacyjna. W Kazachstanie punktem wyjścia była najczęściej historia przymusu. To zmienia wszystko. Pamięć, stosunek do Polski, stosunek do miejsca zamieszkania, a nawet sposób przechowywania tradycji. Trzecie słowo to tożsamość. W codziennym języku brzmi ono czasem bardzo prosto. Kim jestem? Ale w życiu ludzi pogranicza odpowiedź rzadko jest prosta. Człowiek może być jednocześnie Polakiem z pochodzenia, Kazachstańczykiem z miejsca urodzenia, osobą rosyjskojęzyczną z wychowania, katolikiem z tradycji rodzinnej, obywatelem innego państwa, a później repatriantem w Polsce. Każda z tych warstw może być prawdziwa. Żadna nie musi unieważniać pozostałych. Dlatego w tym cyklu nie będziemy szukać prostych etykiet. Nie będziemy pytać, kto jest bardziej polski, a kto mniej. Nie będziemy mierzyć polskości wyłącznie znajomością języka, choć język jest oczywiście bardzo ważny. Nie będziemy też zakładać, że repatriacja zawsze jest szczęśliwym końcem,
a pozostanie w Kazachstanie zawsze oznacza utratę polskości. Życie jest bardziej skomplikowane. Będziemy raczej słuchać historii. Będziemy patrzeć, jak wielka polityka wchodziła do zwykłych domów, jak decyzje imperiów wpływały na nazwiska dzieci, język modlitwy, miejsce pochówku dziadków, wybór szkoły, a nawet na to, jak po latach ktoś odpowiadał na pytanie o narodowość. Warto też pamiętać, że Kazachstan nie jest w tej opowieści tylko tłem. To nie jest pusta przestrzeń, na którą przybyli Polacy. To kraj z własną historią, własnym doświadczeniem kolonizacji, sowietyzacji, głodu, represji i odrodzenia narodowego. Kazachowie również doświadczyli przemocy systemu. Dlatego opowieść o Polakach w Kazachstanie nie może być opowieścią przeciwko Kazachstanowi. Przeciwnie, może być sposobem lepszego zrozumienia, jak wiele historii spotkało się na tej samej ziemi. Taka perspektywa jest ważna szczególnie dla Radia Dimasz, bo jeśli muzyka Dimasza uczy nas czegoś poza zachwytem nad głosem, to może właśnie tego, że kultura jest spotkaniem. Że można być dumnym ze swojego dziedzictwa, a jednocześnie ciekawym historii innych. Że głos artysty może otworzyć drzwi do całego kraju, a za tymi drzwiami odnajdujemy także ślady własnej historii. Właśnie w takim duchu chcemy prowadzić ten cykl. Z szacunkiem dla Polski, z szacunkiem dla Kazachstanu i przede wszystkim z szacunkiem dla ludzi, którzy przez pokolenia żyli między Wisłą a stepem.

kolejnych odcinkach pójdziemy krok po kroku przez tę historię. Najpierw cofniemy się do czasów pierwszych polskich zesłańców, podróżników i badaczy. Zobaczymy, że Polacy trafiali na kazachski step już w XVIII i XIX wieku. Często jako ludzie ukarani przez historię, ale zarazem jako obserwatorzy i świadkowie świata, którego wcześniej nie znali. Potem zatrzymamy się przy roku 1936, jednej z najważniejszych dat w historii współczesnej polskiej diaspory w Kazachstanie. Opowiemy o deportacji, która nie była pojedynczym dramatem, lecz doświadczeniem całych rodzin i całych wsi. Następnie spróbujemy zobaczyć codzienność, bo po deportacji nie było końca historii. Było życie, praca, dom, dzieci, sąsiedzi, modlitwa, szkoła, język rosyjski, pamięć o polskości i stopniowe zakorzenienie w miejscu, którego nikt sobie nie wybrał. Osobny odcinek poświęcimy językowi. Będzie to opowieść o polszczyźnie utraconej, przechowanej, odzyskiwanej i uczonej na nowo. O tym, że język ojczysty nie zawsze jest językiem pierwszym. Czasem jest językiem, do którego człowiek wraca po latach. Potem zapytamy o tożsamość. Kim jestem? Jeśli moje nazwisko jest polskie, mój pierwszy język rosyjski, mój dom w Kazachstanie, a moja rodzinna pamięć prowadzi do Polski. Czy można mieć więcej niż jedną ojczyznę? Czy polskość może mieć kazachstański akcent? Na końcu porozmawiamy o repatriacji i współczesności. O pytaniu wracać czy zostać? O tym, co znaczy przyjechać do Polski, której często się wcześniej nie znało. I o tym, co dzieje się z tymi, którzy nadal mieszkają w Kazachstanie i tam pielęgnują polskość. Ten pierwszy odcinek jest tylko otwarciem drzwi. Za nimi jest historia trudna, czasem bolesna, ale nie wolno jej sprowadzać wyłącznie do cierpienia. Bo Polacy w Kazachstanie to nie tylko ofiary deportacji. To także rodziny, które przetrwały. To ludzie, którzy pracowali, budowali domy, zakładali rodziny, uczyli dzieci, modlili się, śpiewali. Organizowali szkoły, biblioteki, stowarzyszenia, zespoły artystyczne. To społeczność, która przez dziesięciolecia żyła między pamięcią o Polsce a rzeczywistością Kazachstanu. W tej historii nie ma prostych odpowiedzi. Jest za to wiele ważnych pytań. Czy ojczyzna jest tam, gdzie urodził się człowiek? Czy tam, skąd pochodzili jego przodkowie? Czy język, którego nie znamy od dzieciństwa, może nadal być językiem ojczystym? Czy pamięć rodzinna może przetrwać, jeśli nie ma państwa, szkoły i książek? Czy miejsce zesłania może stać się domem? Te pytania będą nam towarzyszyć przez cały cykl. Będziemy szukać odpowiedzi nie po to, by zamknąć tę historię w jednej formule, ale po to, by ją usłyszeć. Bo historia Polaków w Kazachstanie nie jest historią z marginesu. Jest częścią większej opowieści o Europie Środkowej, o Imperium Rosyjskim, o Związku Radzieckim, o Kazachstanie, o Polsce i o ludziach, którzy musieli budować swoją tożsamość w świecie przesuniętych granic. Między Wisłą a stepem jest ogromna odległość, ale są rodziny, dla których ta odległość stała się częścią życia. Są wspomnienia, które prowadzą z polskich wsi na ukraińskich ziemiach do kazachskich osad. Są nazwiska, które przetrwały zmianę państw, języków i systemów. Są dzieci i wnuki, które pytają dziś, kim były ich babcie i dziadkowie. Dlatego zaczynamy tę podróż. Nie jako wykład, nie jako zamkniętą lekcję historii, ale jako opowieść. O Polakach na kazachskim stepie. O pamięci, która przechodzi z pokolenia na pokolenie. O Kazachstanie wielu narodów. O Polsce,
obecnej daleko od Wisły. To był pierwszy odcinek cyklu Między Wisłą a Stepem Polacy w Kazachstanie. Historia, pamięć, tożsamość. W następnym odcinku cofniemy się do czasów pierwszych polskich zesłańców i podróżników. Zobaczymy step oczami ludzi, którzy trafili tam nie zawsze z własnej woli, ale zostawili po sobie świadectwa niezwykłego spotkania kultur. Mówił dla Was Artur Bartkowski. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.

Pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

0: Kerim et. Tağı da, tağı da, tağı, tağı. Rahmet.
1: Turan ya Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

0: 凭君墨画封侯事，一将功成万古枯。
1: 一双手曾勾动半截坚固城墙，一声废墟黑夜漫长，多少颤栗何时才能盼来晨曦？
2: 谁

0: To Radio Dimash.
1: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.
1: Ага, кішкене дауыстарыңызды тағы

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, 6-oktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Pourquoi j'ai fait? Pourquoi je me... Pourquoi j'ai rêvé?

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

0: z radiowej biblioteki. Adolf Januszkiewicz. Listy ze stepów kirgiskich.
1: Drodzy słuchacze, Radio Dimasz. Do wysłuchania pierwszej w tym sezonie audycji z cyklu z radiowej biblioteki zaprasza Was Barbara Kędys. Dzisiaj będę czytać fragmenty książki pod tytułem Listy ze stepów kirgiskich i Dziennik podróży Adolfa Januszkiewicza w opracowaniu Haliny Geber. Została ona wydana przez Polskie Towarzystwo Ludoznawcze we Wrocławiu w 2013 roku w ramach publikacji z serii Biblioteka ze Słońca, tom 28.

10 lat wcześniej, w roku 2003, kiedy to wypadała 200. rocznica urodzin Adolfa Januszkiewicza, ukazał się nakładem wydawnictwa Czytelnik w Warszawie pierwszy tom jego listów zatytułowany Listy z Syberii w opracowaniu Haliny Geber. Książkę tą czytaliśmy w poprzednim sezonie w Radio Dimasz. Teraz przed nami drugi tom z listami i dziennikami Adolfa z podróży w 1846 roku po terenie dzisiejszego Kazachstanu, zwanym w XIX wieku Kirgistanem. Dobrym wprowadzeniem do lektury będą objaśnienia zawarte w książce, które napisał Felix Wrotnowski. Doprowadził on do pierwszej publikacji obu tomów listów i dzienników niedługo po śmierci Adolfa w 1861 roku. Kolejne ciekawe informacje usłyszymy z noty wydawniczej napisanej przez Helenę Geber, która opracowała materiały do obu książek i jest autorką obszernych przypisów. A teraz zaczynamy.

Objaśnienie. Obok listów ze stepów kirgijskich znajdzie czytelnik wyjątki z dziennika podróży. To wymaga objaśnienia, które zarazem ułatwi objęcie całości przedmiotu. W marcu 1846 roku przybyli do Omska posłowie wielkiej hordy Kirgizów z oświadczeniem chęci poddania się berłu rosyjskiemu. Powodowały ich do tego szczególne domowe niepokoje, jakie sprawiał jeden z tamecznych sułtanów imieniem Kenesary, bohater pustyń odgrywający rolę na kształt Abd el-Kadera. Od lat kilkunastu był on niebezpiecznym przeciwnikiem władzy rosyjskiej, coraz głębiej rozszerzającej się w stepy. Dobrowolnie lub przymusem gromadził rody kirgijskie, z nimi napadał wojskowe posterunki Rosjan, w pienie wycinał i nieraz rzucał postrach aż w granice Syberii. Te jego zagony stawały się częstokroć dokuczliwe i swoim. Nie oszczędzał opornych jego woli, dopuszczał się rabunków i spustoszeń. Komendy rosyjskie w Omsku i Orenburgu, przeznaczone do czuwania nad podległymi Kirgizami, przemyśliwały ciągle o sposobach pozbycia się tak dolegliwego nieprzyjaciela. Ale trudna była rada z wodzem, który w nieszczęśliwym dla siebie razie rozpraszał swoje siły w piaszczystych i bezwodnych obszarach, a potem znowu je skupiał na innym punkcie stepu. Gdy więc przybycie posłów nastręczało dobrą sposobność, pograniczny zarząd średniej hordy, rezydujący w Omsku, zajął się skwapliwie wysłaniem wyprawy zbrojnej nad rzekę Lepsę, tak dla przyjęcia w poddaństwo sułtanów wielkiej hordy, jako też dla zadania z ich pomocą ostatecznego ciosu Kenesaremu, który zasiadł w wąwozach gór Ałatał. Dowództwo wyprawy objął sam pograniczny naczelnik, generał Wiszniewski. Do boku jego przydani byli dla spełnienia szczególnych poruczeń, oprócz tłumaczów i kancelarzystów, dwaj urzędnicy zarządu. Wielokroć pierwej obeznany ze stepami kirgijskimi Wiktor Iwaszkiewicz i ścisłą z nim przyjaźnią złączony, młodszy w służbie nasz autor listów. Cała karawana wyszła z Omska 7 maja, traktem pocztowym na Semipałatyńsk do Ajaguzy, gdzie stanęła 25 tegoż miesiąca. Dowódca inną drogą przez Kokbekty przybył tamże 10 czerwca, a 13 na czele siły zbrojnej złożonej ze 100 kozaków i jednego działa i chówca Kirgizów kokbektyńskich ruszył dalej i po 6 dniach drogi stanął nad Lepsą w dolinie Ojdżalał, przerzniętej rzeką Sarymsaktą. W ciągu 20-dniowego pobytu w tym miejscu zgromadzili się pomału sułtani i odbyła się ceremonia przyjęcia ich pod berło Rosji. Przyrzekając wierność, dali oni jednak do zrozumienia, że nie chcą podnieść ręki na swojego rodaka, potomka Hanów, Kenesarego, który zresztą w takim jest położeniu, że już nadal szkodliwy być nie może. Nie przyszło tedy do spotkania się krwawego i wyprawa wojenna zawód swój skończyła, pozostały tylko czynności administracyjne. Dnia 7 lipca generał Wiszniewski z siłą zbrojną pociągnął na powrót ku Ajaguzie. Urzędnicy zaś cywilni pod zwierzchnictwem Iwaszkiewicza pozostali w stepach dla zrobienia popisu ludności i majątku różnych ałów kirgijskich. Udali się naprzód do granicy chińskiej, potem posuwali się zwolna w stronę Ajaguzy, nareszcie ku Omskowi, dokąd przybyli 12 października. Przez całe te 5 miesięcy z górą świętej pamięci Adolf utrzymywał dziennik podróży, dzień po dniu, bez przerw, zapisując nie tylko wypadki zachodzące, ale spostrzeżenia i uczucia własne. Niekiedy łatwe jego pióro pod wpływem świeżego wrażenia unosiło się rozleglej, zwykle jednak robił krótkie notatki dla wsparcia swojej pamięci. Miał bowiem zamiar, jak o tym w jednym liście wyraźnie nadmienił, wolnym czasem wygotować porządny opis wyprawy. Zdaje się, że opisowi temu chciał nadać formę na wzór korespondencji Jacques Monta o Indii.
Tak przynajmniej sądzić można z listów, mianowicie na początku podróży pisanych do rodziny i przyjaciół. Listów tych wszystkich, jakie zebrać udało się, jest tu numerami oznaczonych 20. Kilka z nich, 11, 12 i 15, było naprzód drukowanych w Warszawie w Kronice Wiadomości Krajowych i Zagranicznych. Zaraz potem Biblioteka Warszawska w spożytach swoich na styczeń, marzec i kwiecień 1859 roku umieściła ich 14, od 1 do 12, 15 i 18. Inne znalazły się bądź w samym dzienniku podróży, bądź w zbiorze korespondencji zachowanym przez rodzinę. Wszystkim widocznie za podstawę służyły notatki codzienne. Początkowych kart 19 dziennika przelanych w korespondencję sam autor wydarł z niego i zniszczył. Na dalszych okresy przeniesione do listów poprzekreślał. Karty wydarte obejmowały przeciąg czasu od 8 maja do 13 czerwca, czyli od wyjazdu z Omska do opuszczenia Ajaguzy. Właśnie ta pierwsza część wyprawy znajduje się zupełnie opisana w 12 początkowych listach. Dalsze listy, przedzielone znacznymi odstępami, nie składają już jednego ciągu opowiadania. Trudno byłoby z nich samych powziąć dokładne wyobrażenie drugiej części podróży, dotyczącej głównie jej celu. Wypadało tedy odstępy te zapełnić i treść listów połączyć wyjątkami z dziennika podróży, które przy tym mają swoją własną wartość, zawierają mnóstwo ciekawych szczegółów i zajmujących opisów. Daty wszędzie są podług kalendarza rzymskiego. Feliks Wrotnowski.

Nota wydawnicza. Zespół listów i zapisków dziennika Adolfa Januszkiewicza z wyprawy w stepy, ówcześnie zwane kirgiskimi, zawiera opis podróży na teren dzisiejszego Kazachstanu, którą autor zesłaniec przebywający w Omsku odbył między 8 maja a 12 października 1846 roku jako urzędnik służby cywilnej w pogranicznym zarządzie Kirgizów Syberyjskich. Razem z przyjacielem Wiktorem Iwaszkiewiczem, również zesłańcem, towarzyszył on rosyjskiemu generałowi Mikołajowi Wiszniewskiemu, naczelnikowi tego zarządu, który dokonywał aktu ostatecznego w owym czasie przejęcia tych ziem pod władzę Imperium Carskiego. Januszkiewicz przemierzył długi szlak przez Semipałatyńsk i Ajagus aż do gór Ałatał i doliny rzeki Lepsy, już blisko linii granicznej z Chinami. Zadaniem Polaków było spisywanie tamtejszej ludności i jej dobytku, głównie koni, bydła i stad owiec. Relacja Adolfa Januszkiewicza składa się częściowo z listów do rodziny i przyjaciół, częściowo sprowadzonego w trakcie podróży dziennika. Po jego śmierci w 1857 roku całość materiału, który Adolf przywiózł z zesłania, przekazał jego braciom przebywającym po powstaniu 1831 roku na emigracji, przyjaciel z zesłania poeta Gustaw Zieliński. Na prośbę też braci Eustachego i Romualda rękopisy te odczytał i opracował Feliks Wrotnowski, dawny kolega z Uniwersytetu w Wilnie, uczestnik powstania na Litwie, później również emigrant, od 1854 roku kierujący Biblioteką Polską w Paryżu. Edycja Wrotnowskiego objęła dwa tomy pod wspólnym tytułem Żywot Adolfa Januszkiewicza i jego listy ze stepów kirgijskich. Wydanie pierwsze Paryż 1861, wydanie drugie Berlin 1875. Tom pierwszy stał się kanwą wydanych przez warszawskie wydawnictwo Czytelnik w 2003 roku listów z Syberii. Tom ten, poszerzony o listy z innych archiwów, opatrzył obszernym wstępem pod tytułem Mickiewiczowski Adolf oraz zebranymi przez siebie ilustracjami Janusz Odrowąż Pieniążek. Teksty opracowała edytorsko, kolacjonując je z rękopisami w Bibliotece Paryskiej i Bibliotece imienia Zielińskich w Płocku Halina Geber. Tom drugi wydania Wrotnowskiego, opisujący półroczną wyprawę kazachską w 1846 roku, stanowi w dużej mierze odrębną całość. Opisuje trzecią najdłuższą wyprawę Januszkiewicza w stepy kirgijskie. Dwie wcześniejsze wyprawy w czerwcu 1843 i w czerwcu do lipca 1845 roku były dużo krótsze, a relacje z nich zostały wplecione w korespondencję zawartą w tomie pierwszym. Natomiast materiał z tomu drugiego, notatki spisywane dzień po dniu w 1846 roku, stanowił dla ich autora niewątpliwie zaczątek przyszłej pracy literackiej i dlatego utrzymywał on w pierwszych tekstach formę listów, wzorując się na odkrywczym wówczas dziele francuskiego przyrodnika Wiktora Jacquemonta z podróży do Indii i Tybetu. Correspondence 1833. Pracy tej jednak nie ukończył, pozostawiając zapiski z późniejszych miesięcy w postaci dziennika. Wczesne listy, przygotowane być może jeszcze przez autora, drukowany w czasopismach Kronika Wiadomości Krajowych i Zagranicznych w 1857 i Biblioteka Warszawska w 1859, wydawca paryski połączył z rękopisami dziennika w porządku chronologicznym, tworząc ciągłą opowieść z podróży, a zarazem pierwszy polski opis Kazachstanu w formie drukowanej książki. Bliskie tematyczne relacje polskie, jak album Bronisława Zalewskiego z własnymi rycinami czy krótki opis wycieczki w stepy kirgijskie Adama Suzina, ukazały się później. Ponadto tekst Januszkiewicza stanowił dokument dość ważnych historycznie wydarzeń, porządkowania Rosji w 1846 roku
ostatniej z wielkich grup plemiennych koczujących między Irtyszem a Syrdarją, wielkiej hordy Kirgizów. Listy Januszkiewicza w czasach nam współczesnych odkrył Janusz Odrowąż-Pieniążek, przygotowując wydanie poezji Gustawa Zielińskiego Kirgiz i inne poezje 1956 roku, a także tropiąc szlaki wędrówek Adama Mickiewicza, który w imię przyjaźni z Adolfem wprowadził jego postać do trzeciej części Dziadów. Ustalił on wiele faktów z życia Adolfa i jego rodziny. Opisał bohaterską postawę młodego powstańca, niewykorzystany talent poetycki i ciężki los na zesłaniu. Utrwalone przez polskiego zesłańca opisy kraju kazachskiego żywo zainteresowały docent Fajnę Stikłową, filologa Uniwersytetu w Alma-Acie. Ujęto bohaterstwem młodego Polaka i szlachetną postawą wobec towarzyszy i wydarzeń losu, a zarazem bystrością i trafnością obserwacji życia stepowych koczowników, poszerzyła ogromnie naszą wiedzę o autorze listów. Mając dostęp do archiwów rosyjskich w Alma-Acie, Omsku, Tobolsku i Moskwie, spenetrowała ich zasoby dotyczące losów zesłańczych tego okresu. Odnalazła korespondencję na temat sprawy Januszkiewicza i wyroku sądowego, kara śmierci zmieniona na bezterminowe zesłanie, a także późniejsze raporty policyjne oraz świadectwa starań o jego uwolnienie. W 1936 roku przyłożyła listy dotyczące wyprawy kazachskiej na język rosyjski. Przyczyniła się też do powstania przekładu kazachskiego Łukasza Selskiejewa w roku 1979. Opublikowała wiele prac w języku rosyjskim i w tłumaczeniach polskich wysoko oceniających to pisarstwo dla badań dawnej historii i kultury Kazachów. Adolf Januszkiewicz został uhonorowany nazwą ulicy w Alma-Acie, dzisiejsza Almaty. Niestety zasłużona badaczka nie doczekała nowego wydania polskiego, zmarła w 1980 roku. W naszym kraju przestrzeń obejmująca zesłańcze losy Polaków na Syberii jest ogromna. Odkrywamy ją stopniowo i nieco wyrywkowo. Wielu Polaków przyczyniło się do poznania i rozwoju tej części świata. Swoje zasługi położyli Benedykt Dybowski, Bronisław Piłsudski, także Adolf Januszkiewicz i wielu jeszcze innych. Są w dawnych opracowaniach syntetycznych Zygmunta Librowicza, Michała Janika i nowych powojennych. Oprócz już wymienionych prac Antoniego Kuczyńskiego, Zofii Trojanowiczowej, Stanisława Makowskiego, Wiktorii Śliwowskiej, Barbary Koc, Jerzego Fiećki, Jana Trynkowskiego. Wydanie tekstu Januszkiewicza zajmuje w tym ciągu znaczące miejsce. Do działań edytorskich dołącza wielka praca dokonana przez niewielką liczbę osób, mieszkańców rodzinnych stron Adolfa, do których tak bardzo tęsknił, dokąd wrócił w roku 1856, a po śmierci w 1857 tutaj został pochowany. Dziś nie ma rodzinnego dworu ani nawet wiejskiego cmentarza, a jednak w 2006 roku w pobliżu wsi Dziachylnia pod Kojdanowem na Białorusi, były to ziemie dawnej Litwy, odnaleziono resztki zdewastowanego grobu Januszkiewicza. Prace na terenie pokrytym już przez dzikie zarośla zainicjowały mieszkanki Kojdanowa, Hanna Sudnik-Marusewicz i jej córka Weronika. Z pomocą kilkorga przyjaciół, głównie archeologa z Białoruskiej Akademii Nauk, docenta Mikoły Krywalcewicza oraz potomków rodziny rzeźbiarza Waleriana Januszkiewicza i malarza Feliksa Januszkiewicza, podjęto w 2006 roku prace badawcze, w efekcie których odkopane zostały trzy rodzinne płyty nagrobne: matki Adolfa, Tekli z Sokołowskich Januszkiewiczowej, Herbu Lubicz, zmarłej w 1860 roku, Maryli Januszkiewiczowej, żony brata Januarego oraz ich syna Michała. Płyty umieszczono na postumentach, a przed mogiłami ustawiono wielki głaz z wyrytymi w brązie epitafium ku czci Adolfa Januszkiewicza. Tekst epitafium pochodzi z dawnego grobu i jest pióra Antoniego Edwarda Odyńca. Obok stanął wielki drewniany krzyż.
Te wydobyte płyty i pamiątkowy głaz tworzą dziś mały cmentarz, świadczący o dawnej kulturze tej ziemi. W planach jest stworzenie muzeum. Zadanie to trudne, ale organizatorzy nie szczędzą wysiłku. W początku 2008 roku odbyła się w Mińsku uroczysta wieczornica z udziałem wielu gości. W tymże 2008 roku Hanna Sudnik-Matusewicz przełożyła na język białoruski i wydała tekst tomu pierwszego z wydania Wrotnowskiego. Halina Geber.

0: I na tym kończymy na dziś. Serdecznie zapraszam do wysłuchania kolejnej audycji z cyklu z Radiowej Biblioteki. Wysłuchamy listy i dzienniki napisane przez Adolfa Januszkiewicza w 1846 roku podczas podróży po kirgijskich stepach. Audycję przygotowała i tekst czytała Barbara Kędys, a zrealizował Zbigniew Kurzyński. Bądźcie z nami. Do usłyszenia.
1: Z Radiowej Biblioteki Adolf Januszkiewicz.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, 6-oktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

0: To Radio Dimash.
1: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: 平君莫话封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾勒半起，坚固城墙已成废墟。黑夜漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？
2: 谁掌

0: To Radio Dimash.
1: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: to Radio Dimash.
1: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Ülken rahmet ağayın. Tağı.

جبرتك بريا بربس خلي خلي خلي

желбіреткен. Ағайым шамалы дауыстарыңыз, дауыстарыңыз.

그대는 가시네.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, 6-oktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

0: kill me. Tag it, tag it, tag it, tag it. Ahmed.
1: Tu radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: to Radio Dimash.
1: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.
2: Tara, Tara, Tara, Tara!

آقایا حاضر قصر کرس خده Hadi hadi hadi.

0: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.
1: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Dobry wieczór. Drodzy Państwo, w audycji Historia jednej piosenki w Radiu Dimasz wita Was Urszula Włodarska. Dzisiaj chciałabym zaprezentować Wam nowy utwór w tym cyklu audycji. To piosenka Memory, Pamięć, pochodząca z musicalu wszechczasów Koty, najbardziej znanego spektaklu w historii teatru muzycznego. Dimasz olśniewająco wykonał ją na chińskim festiwalu w 2017 roku, prezentując niezwykle oryginalną aranżację i pełną dramatyzmu interpretację. Zanim jednak zaczniemy, chciałabym przypomnieć o możliwości wsparcia naszego radia w systemie Patronite. Szczegółowe informacje o formach wsparcia możecie przeczytać na stronie Radia Dimasz. Ponieważ utrzymujemy się z dobrowolnych wpłat i darowizn, będziemy wdzięczni za każdą kwotę.

Memory to jeden z najbardziej znanych standardów muzycznych. Moment kulminacyjny musicalu Koty. Premiera spektaklu odbyła się w 1981 roku na scenie londyńskiego West Endu. Muzykę do musicalu o kotach opowiadających swoje historie na wielkomiejskim śmietniku skomponował Andrew Lloyd Webber, a libretto napisał Trevor Nunn na podstawie poematu Thomasa Eliota. Obawy kompozytora, że melodia przypomina utwór Pucciniego, rozwiał jego ojciec jednym zdaniem. Brzmi jak milion dolarów. Piosenkę Memory nagrało ponad 160 artystów, między nimi Elaine Page, Barbara Streisand, Celine Dion, Sarah Brightman, Jose Carreras czy Mireille Mathieu, a w Polsce m.in. Zdzisława Sośnicka. I właśnie ta polska wersja z 1990 roku z tekstem Jacka Cygana wprowadzi nas w nastrój utworu. Posłuchajmy.

nostalgicznej partii starej kotki Grizabelli, niegdyś pięknej kocicy, wspominającej wspaniałą przeszłość i marzącej o nowym życiu. Posłuchajmy teraz w wykonaniu Elaine Page, angielskiej piosenkarki i aktorki, znanej z musicalu Evita. To historycznie pierwsza wykonawczyni z premierowego spektaklu w 1981 roku. Przejmująco brzmią słowa: północ, żadnych dźwięków na bruku, czy księżyc odebrał jej pamięć? Uśmiecha się samotna w świetle lampy, zeschłe liście tłoczą mi się u stóp i wiatr zaczyna zawodzić. Pamięć, całkiem sama w blasku księżyca, mogę śnić o minionych dniach. Byłam wtedy piękna, pamiętam taki czas, gdy wiedziałam, co to szczęście. Niech pamięć ożyje znów. Wysłuchajmy wykonania Elaine Page z koncertu w londyńskim Royal Albert Hall 14 maja 2021 roku z okazji 40. rocznicy powstania musicalu Koty.

Posłuchajmy teraz wykonania dwóch wybitnych artystek, Betty Buckley i Sary Brightman. Betty Buckley to amerykańska aktorka, laureatka Nagrody Tony za rolę w musicalu Koty, a Sara Brightman to angielska trzyoktawowa sopranistka, aktorka, kompozytorka, autorka tekstów, dyrygentka i tancerka, a prywatnie ex-żona Lorda Andrew Webbera. Znana jest z musicalu Upiór w operze. Tu ciekawostka. Jej rodzina ze strony babci pochodziła z Polski. W 2008 roku w duecie z chińskim śpiewakiem Liu Huanem zaśpiewała piosenkę przewodnią letnich igrzysk olimpijskich w Pekinie. You and me, ty i ja, to utwór doskonale nam znany. Dimash wykonał go w duecie z sopranistką w Anglii na gali Festiwalu Środka Jesieni we wrześniu 2018 roku. Wracając do Memory, obie wspaniałe diwy wykonały razem tę piosenkę w 2006 roku w ramach 29. edycji Kennedy Center Honors z udziałem Andrew Lloyda Webbera. Siedzący w loży honorowej kompozytor nie krył wielkiego wzruszenia i przepełniających go emocji. Posłuchajmy.

kolejnej wersji Memory wysłuchamy w wykonaniu absolutnej legendy w świecie muzyki i filmu. Barbra Streisand to amerykańska piosenkarka, autorka tekstów, aktorka, reżyserka, scenarzystka i producentka filmowa o ponad 3-oktawowej skali głosu. Jako jedyna kobieta znalazła się w dziesiątce najlepiej sprzedających się artystów wszechczasów. I również ma polskie korzenie. Dziadkowie pochodzili z Galicji i terenów pod zaborem rosyjskim. Posłuchajmy jej pięknego, studyjnego wykonania.

Celine Dion to kolejna wykonawczyni coveru Memory. Na pytanie o idoli muzycznych Dimash jednym tchem wymienia Michaela Jacksona, Celine Dion i Luciana Pavarottiego. Kanadyjska piosenkarka, kompozytorka i autorka tekstów śpiewa mezzosopranem, a skala jej głosu szacowana jest na 4 oktawy. Tu mała dygresja. Dimash dysponuje głosem o 7 oktawach, choć niektórzy twierdzą, że to już nieaktualne, że rozpiętość głosu Dimasha mieści się w 8 oktawach. W 1988 roku, reprezentując Szwajcarię, Celine Dion wygrała Eurowizję, ale pojedynek na wykonanie słynnej chińskiej narodowej pieśni Jasmine, Jaśmin, przegrała z Dimashem w stosunku 1-5. Mocno jednak trzymamy kciuki za tę wielką artystkę i życzymy jej zdrowia. Ciężka neurologiczna choroba, tak zwany zespół sztywności uogólnionej, zmusiła ją do odwołania zaplanowanych koncertów, między innymi w Polsce. Posłuchajmy wykonania na żywo z 1987 roku w programie telewizyjnym. Celine Dion miała wówczas 19 lat i jeszcze wtedy nie mówiła po angielsku, nauczyła się tekstu fonetycznie. Zaśpiewała jednak porywająco, z niezwykłą emocjonalną intensywnością.

I wreszcie nadeszła ta najważniejsza chwila dzisiejszej audycji. Wisienka na torcie, Dimash. Wszystkie zaprezentowane dotychczas wykonania Memory są bardzo piękne. Dimash to jednak zupełnie nowy poziom. To inna planeta. Jego nadludzkie umiejętności wokalne, szeroka skala i perfekcyjna kontrola głosu jako instrumentu muzycznego przyniosły mu przydomek kosmity. Dimash w coverach tak mocno odciska swoje piętno, że oryginały uchodzą w cień. Tak było z przesławnym SOS, tak się stało z Hello, Lionela Richie, Show Must Go On zespołu Queen, czy z wielkimi przebojami Celine Dion, My Heart Will Go On i All By Myself. Dimash wykonał Memory tylko raz, 10 listopada 2017 roku, na chińskim festiwalu zakupów i handlowych marek Tmall Global Shopping, organizowanym w Szanghaju przez holding Alibaba. Wszyscy piosenkarze, którzy wzięli udział w tym festiwalu, zostali nagrodzeni bezpłatnym udziałem w uroczystości rozdania nagród American Music Awards 19 listopada 2017 roku w Los Angeles. To była pierwsza podróż Dimasha do USA. Miliarder Jack Ma, szef Alibaby, jeden z najbogatszych Chińczyków i ludzi na świecie, podobnie jak Jackie Chan, jest wielkim admiratorem talentu Dimasha. W czasie pandemii COVID-u Dimash dziękował mu za hojny prezent dla Kazachstanu, samolot ze środkami medycznymi. A jeśli dobrze się przyjrzeć, to w doskonale nam znanym klipie z utworem MR Życie Dimash w serdecznym uścisku obejmuje uśmiechniętego Jacka Ma. Występ Dimasha to porywający, oszałamiający show, wspaniałe widowisko zapierające dech w piersiach. Wielka scena, niezwykła scenografia, chór ubranych na biało dzieci i zespół taneczny w strojach kotów. Dimash wynurza się na scenę w pięknym, czerwonym garniturze. Bije od niego blask, piękno, siła i moc. Początek wykonania klasyczny, ton delikatny, słodki, czuły. Stopniowo jednak następuje intensyfikacja głosu. Moment wyciszenia przechodzi w dramatyczną, pełną ognia kulminację. To idealne przejście do słynnego miksu mieszanego głosu Dimasha, tak dobrze nam znanego z niezapomnianego adagio. Głos wznosi się coraz wyżej i wyżej, wydaje się nie mieć żadnych ograniczeń. Dimash w charakterystyczny dla siebie sposób odsuwa i przybliża mikrofon, co niewątpliwie dowodzi wykonania na żywo. Dimash zmienia wymowę tekstu. Stary kot nie chce się pogodzić z tym, co odchodzi. Mocna, wysoka nuta, glissando, przechodzi w staccato, osiąga wysokość gwizdka. Gęsia skórka aktywowana. Zanim wysłuchamy tego wspaniałego wykonania, opowiem wam anegdotę. Ulubiony przez Dears reaktor Phil z Republiki Południowej Afryki założył się, że zje przed kamerą skarpetkę, jeśli ktokolwiek pokaże mu innego wokalistę, który potrafi śpiewać tak jak Dimash. Cóż, wydaje mi się, że Phil jeszcze długo nie będzie miał okazji zjeść skarpetki, bo król wokalu jest tylko jeden, a jest nim Dimash. Posłuchajmy zatem najpiękniejszego głosu na świecie.

Drodzy słuchacze, powtórek dzisiejszej audycji Historia jednej piosenki możecie posłuchać już za parę godzin w piątek o północy i jeszcze raz w piątek o 22, w niedzielę o 21, w poniedziałek o 4 rano i we wtorek o godzinie 10. Potem, od kolejnego czwartku, od 21, zaczyna się ponownie cykl tych powtórek. Za dwa tygodnie, w czwartek o 21, zapraszamy na prezentację nowej piosenki w serii audycji Historia jednej piosenki. Piszcie do nas i komentujcie na stronie radia oraz na naszym fanklubowym Facebooku i Instagramie. Materiały do dzisiejszej audycji dostarczyły Alicja Szczygieł, Iwona Kulczycka, Katarzyna Struczewska i Barbara Kędys. Audycję przygotowała i prowadziła Urszula Włodarska. Wydała Barbara Kędys, a zrealizował Zbigniew Kurzyński. Bądźcie z nami. Do usłyszenia.

0: To Radio Dimash.
1: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.
1: Концертіміз жақсы өтті десеңіздер, бәріміз өзіміз ғой, сөздер тек қысылмай, ұялмай, дауыстарымыз шығарып отырамыз. Келісіп қой, ғайыр. Ендеше көрейік. Аз!

1球目、高田ラフメット

0: 凭君墨画封侯史，一将功成万古枯。
1: 一双手曾勾勾扳机，坚固城墙已成废墟。黑夜漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？
2: 谁掌

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: 平君莫话封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾动半截，坚固城墙已成废墟。黑夜漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: to Radio Dimash.
1: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: To Radio Dimash.
1: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: To Radio Dimash.
1: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.
1: Tara!

该是你，不该是梦。可是 oui, 可是 bleu

Yeah.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, 6-oktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

go. Come on. Eu vim com a sua. Are you ready? Show demais.

I paid my dues time after time. Have been my sentence.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: 领军墨化封豪史，一将功成万古枯。
1: 一双手曾勾勒半旗，坚固城墙已成废墟，黑夜漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.